ani tam nie pojadem, bo ja nimą na śliwkartę pieszo nie pójdem. Pisać do cię nie będę, ani tam nie pojadem, bo ja nimą

kanki, poiechał, poiechał do swojej kochanki. Pojechał, przyjechał, ona jeszcze spała, łożył rękę pod pierzynę, ona

Folks, here's a story I've got to tell you in Polish because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

i ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna

się wszyscy się zjawili i w ogorzałe ślepili. Cielinciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj. Rodziny